0: Zaberemo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Imamo najnovejše.
2: Imamo nove.
1: I imamo legendarne.
2: Mi smo Salomon.

Están escuchando la música más fuerte en Radio Salomon, to je glasba z najmočnejšim urbanim latino ritmom. To dokazuje tudi Clarent na 16. mestu z Bienvenida. Hey.